kasianku, pięknie miau. W klejanku to jest twój osud i jako sud. Ani wraski na brzysie kula, ty jak kobliziek, doufam, że budesz lautko moje, doufam, że budesz uspokojen.